et la deuxième, Mantenya ba Sidio Massa Aboubi. Ishikwa na changuliku, nwa niemba nga mba yuwi mwonle. Nga salamu ya swati alamu ya nwa, nimekwa kene sakufo. Nyanyi mekwa ya ba.